politik, kiltirel e ekonomik ki pase chak vendredi sou Groove FM Radio a pati de 6 nan aswe avek Gwito Ford Mondezir, Mathieu Donald, Clairvaux Joseph ak tout lot kolaborate li yo. Kouri al telechaje aplikasyon radio